0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: I po reklamie.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
3: masz. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: tej strony krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. I po reklamie.

I to jest właśnie klimat, jaki powinien panować w niedzielę i my go stworzymy w RMF Max wspólnie. Marlon Hofstadt przed chwilą, Sopran z tej strony i witam was po dziewiątej. I teraz pomagam wam wstać, abyście zrobili coś z tak dobrze rozpoczętym dniem. Milki z Davidem Gettą za chwilę w RMF Max, a my startujemy z tą niedzielą, a to dzień świetny. RMF Max.

Ja wiem, jest po dziewiątej i pewnie ci, którzy wrócili późno, jeszcze nie ogarniają do końca, co się dzieje. Ale dobrze jest być właśnie tak obudzonym. Cybul przed chwilą w RMF Max. No zdecydowanie to jest lepsze niż koziarka sąsiada. No może teraz już nie tak często, ale latem dźwięk nie do zniesienia. Zdecydowanie wolę ubijanie schabowego w kuchni, bo wtedy wiesz, że coś dobrego będzie na obiad. A od rana mam dla was takie bangery, jak ten od Temper City w RMF Max. I tak się budzimy.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

Avicii ma to w RMF Max i doskonały vibe zrobiony w niedzielę od samego rana. A imieninowy rozkład jazdy mocno dziś napięty. Gratulacje ślemy wszystkim Wincentym, Janom, Amadeuszom oraz Mirellom. Ale to nie wszystko. Dzisiaj świętujemy też m.in. dwa nietypowe święta, bo mamy Światowy Dzień Turystyki, no i to świetna okazja, by wyciągnąć z szafy sandały z białymi skarpetkami i ruszyć w trasę. A do tego jest Światowy Dzień Rzek, czyli pretekst, by rzucić kamykiem do wody, jak już będziecie na spacerze. Sprawa jest prosta. Nie siedzimy w domu i albo na kawałek ciasta do soli Zanta, albo na spacer po okolicy. Ważne, by to był maksymalnie fajny dzień. A na jego otwarcie gram wam King od ekipy Years and Years w RMF Max. Po okolicy. Ważne, by to był maksymalnie fajny dzień. A na jego otwarcie gram wam King od ekipy Years and Years w RMF Max.

0: Spray w RMF Max w niedzielę od rana. Ja wracam jeszcze na moment do Światowego Dnia Turystyki, bo znalazłem artykuł, że właśnie w turystyce to AI rozdaje karty. Słuchajcie, sztuczna inteligencja wjechała na pełnym gazie do hotelarstwa i przewraca wszystko do góry nogami. Nie wierzycie? To posłuchajcie. Po pierwsze, rozmowy z pracownikami. One już są passé. Teraz 24/7 pogadasz przez chatbota z recepcją w każdym języku. Po drugie, zapomnijcie o kluczach i kartach. Dzięki AI przejdziesz przez bramkę na lotnisku i otworzysz drzwi do pokoju hotelowego skanem twarzy. Trzeci hit to zamawianie noclegu. No tutaj tylko i wyłącznie portal rezerwacyjny. Już nie przeglądasz tysiąca ofert. No i jeśli ktoś nie wierzy, że żyjemy w przyszłości z filmów science fiction, no to właśnie tak jest. To u nas bardzo aktualny hit do Maxa i w RMF Max zagram wam coś fajnego od Armina Van Burena. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota akumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: I chyba niczego więcej nie potrzeba. Eminem z Rihanną w RMF Max i jest niedzielny luz i fajny klimat. Za chwilę Alan Walker z Ava Max przejmą antenę i to kolejny powód, by zostać dłużej przy radiu. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: I po reklamie.

Nowy Tame Impala za nami w RMF Max, a ja w planach mam kolejne umilacze niedzielnego przedpołudnia. W domu, w trasie i w pracy. Przecież nie wszyscy mają wolną niedzielę. A dla każdego mam uszykowany zestaw hitów na maksa i już za chwilę zagram wam słoneczne wspomnienie od Iloka. No bo kto powiedział, że w pierwszy jesienny weekend nie możemy nadal myśleć o ciepłych wakacjach? Sopran, witam was po 10:00, a to cały czas niedziela, czyli dzień świetny w RMF Max.

0: Nieważne co za oknem, gdy mamy taki hity na maksa. The Weeknd w RMF Max. A w wolnej chwili polecam zajrzeć na YouTube'owy kanał RMF Max, bo tam mamy dla was wszystkie odcinki naszych podcastów. Jeśli coś przegapiliście, to tam możecie nadrobić zaległości. A ja w tej godzinie podrzucę wam fragment rozmowy z gościem, który dziś wieczorem ponownie zagościł Karinę Nicińskiej w próbie mikrofonu. Za chwilę przekonacie się, kto to będzie. A dosłownie za moment w RMF Max poleci ekipa Fastboy.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
1: I po reklamie.

0: Doskonałe na Lazy Day. Neptunika w RMF Max. A w naszym studiu goście i wśród nich Mrozu, który wpadł do próby mikrofonu i Karynie Jęcińskiej opowiedział m.in. o swojej nowej płycie. Ale były też rozmowy o historii i o zmianach w jego życiu artystycznym. A jak fani reagują na te zmiany? O tym Mrozu teraz w RMF Max.
1: Był pierwszy taki feedback, jaki dostałem od fanów, że oni oczekiwaliby czegoś innego.
2: Na przykład aury,
1: czegoś, co bardziej, nie wiem, szarpnie, będzie bardziej takie energetyczne, a ja, wiesz, nie do końca bym chciał ciągle nagrywać takie same piosenki, chciałbym eksplorować jakieś rejony, oczywiście spójne z tym, co się dzieje u mnie na scenie.
0: I o tej nowej płycie więcej na YouTube'owym kanale RMF Max. Część pierwsza rozmowy już tam jest. A dziś wieczorem Mrozu ponownie w próbie mikrofonów RMF Max po 22:00 i zapraszam w imieniu Kariny Nicińskiej. RMF Max.
3: RMF Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
10: I po reklamie.

RMF Max, California Love i to numer, który dosłownie kilka tygodni temu rządził w liście Hot Bands. A co jest obecnie numerem jeden? Co po ostatnim notowaniu spadło z podium? To możecie sprawdzić na rmfmax.pl i od razu możecie oddać swój głos na ulubiony kawałek. A uzasadniając wybór, macie szansę na słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No taki gadżet do porannego, niedzielnego biegania będzie w sam raz. Klikajcie nawet teraz, a ja gram wam coś ekstra. Od Nelly Furtado w RMF Max.

0: RMF Max, nowość od Two Colors. Ja przed chwilą natrafiłem na taki tytuł w sieci: zmiana czasu z letniego na zimowy. I już myślałem, że to teraz się dzieje, że to dziś było i gdzieś się spóźniłem, ale spokojnie. W ostatni weekend października przestawiamy wskazówki zegarków o godzinę do tyłu, przez co pośpimy godzinę dłużej, ale też o godzinę dłużej będzie można poimprezować. Ściskam tych, którzy dopiero się budzą, a po 11 wracam do Was z kolejną porcją hitów na maksa. W RMF Max będzie coś m.in. od Wiktora Waligury i Kasi Sienkiewicz. Zostańcie z nami. Max.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

w RMF Max po 11 i to czas na drugą kawkę. A ja do kawusi dokładam hity na maksa i za chwilę zagram wam parkietowego kocura od Swedish House Mafii. A w tej godzinie sprawdzę, co tam słychać na wakacjach. Przecież studenci właśnie je kończą. O nowym roku akademickim powiem wam więcej dosłownie za chwilę w RMF Max.

czuję, że to będzie kolejny sezon z tym numerem na studenckich imprezach. Calvin Harris z Rihanną w RMF Max. A nowy rok akademicki już za chwilę wystartuje, a razem z nim więcej cyfrowych bajerów. Studenci wracają na uczelnie, a w ich kieszeniach zamiast sterty papierów smartfony gotowe na nowości. Po pierwsze mLegitymacja. Koniec z szukaniem legitymacji po kieszeniach, w portfelach. Teraz wszystko znajdziesz w aplikacji mObywatel. Po drugie stypendia socjalne, na które już można składać wnioski o wsparcie, ale uwaga, zmienił się próg dochodowy. I na koniec wisienka na torcie. E-dyplom od 2027. Wasz dokument ukończenia studiów trafi do centralnego repozytorium i aplikacji mObywatel. O tak, będzie można pochwalić się dyplomem przez telefon, nawet podczas imprezy, gdy ktoś w to nie uwierzy. A na tych studenckich imprezach rządzą bangery takie jak ten od Alana Walkera i my to gramy w RMF Max.

świetnie się tego słucha w domu i doskonale się przy tym podróżuje. To gość dzisiejszej próby mikrofonu Mrozów RMF Max. A z pewnością w najbliższych dniach studenci będą ruszać swoją podróż do miast, gdzie zakotwiczą się na kilka kolejnych miesięcy. Ci, którzy przespali dobre oferty na wynajem pokoju lub mieszkania, muszą teraz naprawdę się spiąć. Ale więcej o studenckim loku powiem wam dosłownie za moment w RMF Max. Wcześniej fitach na Maxa Clean Bandit.

0: I to jest odpowiedni klimat wolnej niedzieli. Jazzy i Spritz w RMF Max. A październik już prawie na zegarku i studenci stają przed pytaniem ważniejszym niż co dziś na obiad. Gdzie zamieszkać, żeby nie przespać połowy wykładów i nie zbankrutować przed pierwszą sesją? Opcje są dwie. Akademik lub mieszkanie. I każda ma swoje plusy i minusy, no i anegdoty na całe życie. Akademiki kuszą ceną, no bo pokój dwuosobowy to wydatek około 5-6 stówek miesięcznie. Standard i lokalizacja? Wiadomo. Im bliżej uczelni i im mniej grzyba na ścianach, tym drożej. Ale jeśli chodzi wam po głowie własny pokój w mieszkaniu, to tu ceny potrafią podskoczyć nawet do 2000 miesięcznie. Wniosek? Tanio to już było. Studenckie życie to dziś inwestycja. Nie tylko w naukę, ale też w miejsce do spania i imprezowania. No ale czegoś się nie robi, żeby być bliżej uczelni i nocnego życia, prawda? RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęty...

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: To jest świetne. Mr. Know-it-all i Teddy Swims w RMF Max. Za chwilę 12, no i to jest jeszcze ten czas, kiedy niedziela jest dniem wolnym i jeszcze nie zrobiła się tym smutnym dniem przed poniedziałkiem. Utrzymujemy ten stan i za chwilę zagram wam nowość pod tytułem Reasons w RMF Max, a to jeden z moich ulubionych poprawiaczy nastroju w tym sezonie. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: I po reklamie.

0: zaczęliśmy popołudnie w RMF Max w porze obiadowej Temper City. A ja właśnie trafiłem na ranking najgorzej ocenianych dań na świecie. I uwaga, na 17 miejscu jest śląski rzymlok, czyli przygotowana z wieprzowych podrobów kiełbaska o konsystencji kaszanki. Ale za to numerem 1 w tym zestawieniu jest pizza w kształcie wulkanu, gdzie ser, szynka, salami, bekon oraz polędwica wołowa rzucone są na ciasto i ani to wygląda, ani to smakuje. No, nie każdemu przypadnie do gustu. A do tematu jedzenia jeszcze wrócę w tej godzinie, bo mam chyba dietę idealną. Więcej za moment w RMF Max. Wcześniej Sean Paul z Dua Lipą przejmą naszą antenę.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

0: Avicii w niedzielę w RMF Max. A zanim będzie obiad, czyli jak się ziemniaki ugotują, mam dla was info, na które trafiłem w sieci. Bo najnowsze badania niemieckich naukowców potwierdzają, że zdrowe odżywianie to wolniejsze starzenie się organizmu. A badacze podkreślają, że nie istnieje jedna uniwersalna dieta, która byłaby najlepsza dla wszystkich. No to mi już żyło, bo ja ostatnio to na dwóch dietach naraz byłem, bo na jednej to ciągle głodny chodziłem. A w RMF Max przed obiadem lub już w trakcie posiłku leci Swedish House Mafia.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

MJ Deli w niedzielne popołudnie w RMF Max. A czekając na obiad, zerknijcie na YouTube'owy kanał RMF Max, bo tam pojawił się najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. A tam jak zwykle, związki, serduszka i inne katastrofy. Agata Świderska i Ada Krysian zapraszają na zupełnie niepoważne rozmowy o miłości. A w studiu pojawili się...

0: Gabi i Maciek i w szczerej rozmowie opowiadają o sobie, o przeszłości, ale też o zaręczynach Tajlandii. Podcast Bracie Dusze jest na rmfmax.pl, gdzie was teraz odsyłam i zapraszam.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: I po reklamie.

0: nadal dobrze to kręci. Tymek, jego Sofia Loren w RMF Max. A ja wracam jeszcze do tematu dobrego i zdrowego jedzenia, bo jak się okazuje, to można to połączyć. A niedziela to dobry czas na gorącą herbatę i czekoladę. Tak, to działa. Badacze przez dekadę analizowali dane ponad 100 tysięcy osób, sprawdzając wpływ diety na długość życia. I wyniki są jednoznaczne. Osoby regularnie spożywające produkty bogate we flawonoidy były zdrowsze. A flawonoidy to są naturalne związki chemiczne, które występują m.in. w jagodach, jabłkach, cytrusach, ziarnach kakaowca oraz w herbacie. Czyli co? Ciepła herbata pod kocem i tabliczka czekolady jesienią to tylko dla zdrowia. W RMF Max na jeszcze lepsze samopoczucie nowość od Avena. Posłuchaj.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RMF Max, Black Eyed Peas, na dobrze rozpoczęte popołudnie. A w niedzielę już można zacząć przygotowania do kolejnego tygodnia, bo powiem wam, że przed nami litry kawy do wypicia i mnóstwo okazji do składania życzeń. A w tym tygodniu świętować będziemy Światowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Kawy, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Światowy Dzień Uśmiechu oraz Dzień Chłopaka. No i jest okazji wiele, by po prostu poczuć się lepiej. Tego wam życzę. Sopran, to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za wspólną niedzielę w RMF Max. Do usłyszenia. Cześć.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
5: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: O, tak. No tak, no. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzicę.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
6: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
11: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: I po reklamie.

niedziela, dzień świetny. No jasne, że tak. Michał Szymański taki program prowadził do 13. Michale, serdecznie cię pozdrawiamy. A u nas hity na maksa do 16. Na maksa. Tylko kochaj mnie, takiej miłości w niedzielę. Czasami potrzebujemy więcej, bo ta sobota była zbyt gruba i człowiek jakoś tak leży i szuka sensu. No to sensu także z wami będzie szukał do 16. Piotrek Niewald. Witajcie, witajcie i fajnie, że z nami tutaj jesteście. Max. Większe i duże muzyczne podróże. 27 dzień września, dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, a teraz u nas podróżujemy z Milki.

0: Same dobre albo bardzo dobre informacje w RMF Max. Tu hity na maksa, nuty także doskonałe. One Direction, Drag Me Down, 27 września. Najlepsze dla urodzonych 27 września, ale także dla tych, którzy imieniny mają dzisiaj. Z kwiatkiem do Gai i do Vincenta wszystkiego dobrego. Jest powód do świętowania dzisiaj. Szczegóły za chwilę. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

Somber w RMF Max, niedziela 27 września. Na okazji do świętowania, o których miałem wspominać, jest naprawdę bardzo dużo. Człowiek wczoraj znajdował i dzisiaj trochę żałuje. Co z wami? Elektrolity, witamina C, duża ilość wody, dobra. Ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Turystyki, więc może zamienimy się w lekkiego turystę i pójdziemy nad rzekę. Macie gdzieś rzekę w okolicach, a byliście ostatnio nad rzeką na spacerze? No właśnie, a dzisiaj Światowy Dzień Rzek. Niech to dobrze popłynie w uszach RMF Max i lecimy z tą niedzielą i hitami na maksa. No i pamiętajcie, każda pora roku i na pewno każda pogoda jest doskonała na spacer, tylko po prostu musimy zadbać o ubranie. Klasyka. Cztery pory roku w RMF Max. Wiktor Waligura.

0: australijskie słoneczko odmienia waszą niedzielę. To było Cyril właśnie prosto z Australii. A propos odmieniania, okazuje się, że Donald Trump przebudowuje nam świat. Dobrze, niedobrze. No, przebudował też swoją małżonkę, Melania Trump, z odmienioną twarzą na spotkaniu z parą prezydencką Chin. Przeszła całkowitą rekonstrukcję. No to proszę, żonie przy tej budowie też się dostało. Złośliwi piszą, że zamroził nie tylko aktywa, ale twarzy żony także. Na razie się nie uśmiechnie. A więcej ploteczek dzisiaj po 16:00 mamy Różowy Dywan. Polecają się Ania Wojtkowiak i Artur Fiałkowski.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: przed 14 w niedzielę zrobiło nam się niebiesko, trochę memowo. Just te bremy w Maxa to są hity na Maxa. Czy zrobi teraz się smacznie? Nie do końca, bo przede mną zestawienie najgorzej ocenianych potraw świata. Na szczycie szwedzka pizza, Vulkanen, na środku polędwica wołowa, frytki, jak jest jakaś dziwna sałatka. Islandzkie smaki wysoko, blutpatar, skandynawskie naleśniki z krwią, także najgorzej oceniane. Truchas a la Navara, hiszpańska klasyka, także słabo. No jest polski akcent. Mamy kiełbaskę z wieprzowych podrobów o konsystencji kaszanki, znaną poza Śląskiem jako bułczanka, a nazywana na co dzień jako rzymlok. Bo oni to się nie znają. No pewnie, że tak, że się nie znają. Keczupu na to jedziemy. Zostańcie z nami, bo po 14 wasze kubki smakowe zareagują. Będzie informacja, jak wygrać w RMF Max 1 000 000 zł.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: I po reklamie.

0: szybciutko i uczciwie. Marlon Hofstadt, ale nie chodzi o muzykę. Chodzi o miejscowość Skrzeszowo, niedaleko Koszalina. Tutaj pojawił się nietypowy punkt sprzedaży owoców. Nie ma w nim kasjera, terminala, ani ekranu dotykowego. Wszystko w odnowionym wozie kodnym, worki świeżych jabłek oraz skarbonkach, do której klienci samodzielnie wkładają pieniądze. Za zakupy można zapłacić również blikiem.
1: Gramy hity na maksa.
0: Co tam u was niezapłacone? Jak coś niezapłacone i macie lekkiego stresa przed poniedziałkiem, to słuchajcie mnie uważnie, bo za chwilę no ta informacja, która już powoduje ciarki na moim ciele. Ile w RMF Max kasy będzie można wygrać? Zostańcie.
2: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

hity na Maxa i Lady Gaga. Dzisiaj niedzielne hity na Maxa. No to uwaga, zatrzymujemy się na chwilę, łapiemy oddech i przygotowujemy na nowy tydzień. Ale po tym, co usłyszycie, to może być przygotowanie nawet na najbliższe lata. Złota akumulacja w RMF Max. Otwieramy dla was sejfy, a po raz pierwszy w RMF Max nawet bańka! 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max. Tak, największe pieniądze w historii radia teraz do wygrania właśnie u nas. Do gry zapraszamy, do zabawy zapraszamy SMS-em o treści Max na 7467. 7467, SMS 492 lub na naszej stronie rmfmax.pl. No petarda. Petarda, gruba zabawa, a 1 000 000 złotych czeka. Dobrze słyszeliście, do gry możecie wejść już teraz, a my gramy jutro w poniedziałkowym finale. O 1 000 000 złotych w RMF Max.

0: regularnie przebój za przebojem. Tak jest, tak gra Oskar Sym z RMF Max bez końca. Regularność to klucz do sukcesu, a my regularnie te przeboje dla was i mamy sukces, bo mamy was. Niedziela po południu, hity na maksa. A propos tej regularności, poczytamy właśnie, jak czyścić grzejnik. No bo już by się przydało coś tam podsuszyć albo tak się podgrzać przed nocą, prawda? No generalnie kurz jest dużym wrogiem grzejnika. Czyścimy, czyścimy, jeszcze raz czyścimy. Specjaliści mówią, że w sezonie grzewczym regularnie, jak tam w środku coś nie możemy dotrzeć, to można suszarkę do włosów użyć, skierować strumień powietrza w szczeliny i tak dalej, ale grzejniki po prostu przed sezonem grzewczym muszą być czyściutkie. RMF Max. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dobę od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99.

0: opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów, jedynie 24,99. Kaufland.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Dzieje się w RMF Max całą niedzielę, także tu hity na maksa. Mamy przed nami różowy dywan, ale mamy także kolejne spotkanie z Kariną Nieciską i programem Próba Mikrofonu dzisiaj po 22. Dzień dobry, Karina.
1: No dzień dobry, trochę dziać się będzie w najbliższą niedzielę w Próbie Mikrofonu. Po pierwsze Mrozu, w drugiej części naszej rozmowy o jego nowym albumie Wszystko, czego chciałem, a chciał naprawdę w życiu wiele i wyszło jeszcze lepiej. Poza tym zaglądamy na nową płytę O co chodzi i próbujemy rozwiązać stamtąd kilka zagadek, no i jeszcze Natalia Mujanga z przepięknym singlem, do którego no Mrozu mógłby się też w końcu dograć. Więcej w niedzielę po 22. Zapraszam serdecznie. Max.

0: słyszeliście? Tak bije moje serce, letnie serce. Paraíso w RMF Max przypomina lato, ale chociaż to nowy singiel Lost Frequencies. Śpiewa go Brazylijka z takim właśnie brazylijskim akcentem, ale jednak po portugalsku i kolejna piosenka o uczuciu i chyba tej miłości. Między innymi do plaży Copacabana. Wśród kierunków, które wygrywają jesienią dla Polaków, słońca tutaj jest pod dostatkiem. Możemy spotkać Cypr, na przykład Hiszpanię, Fuerteventura, oczywiście Lanzarote, ale także w kierunkach jest Grecja i bardzo popularna Malta. A skąd kasy na to? Można wygrać w RMF Max. Od jutra milion złotych czeka. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

Tylko kochaj mnie i na spacerek jesienny zabierz mnie przy RMF Max. To była Zalia. No właśnie, spacer, książka, ulubiona muzyka, ciepły napój. Mamy jesień. Jesieniary się cieszą, jesieniarze też. Ale przecież to będzie piękna polska złota jesień. I tak naprawdę każda pora roku ma swój urok. No to zatrzymamy na chwilę, łapiemy oddech i przygotowujemy się na nowy tydzień. Duża ilość energii, no i tak jak wspominamy, milion złotych do wygrania. Szczegóły za chwilę. A co do jesieni, drzewa liściaste zrzucają liście nie tylko dlatego, że robi się zimno. Wraz ze skracaniem się dnia, zmianami temperatury ograniczają produkcję chlorofilu. Wtedy barwnik jest żółty i...

0: Sugar Babes, a teraz niedziela, która może zmienić wam poniedziałek, a poniedziałek rozbije bank. Jedynka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zer. Tak, otwieramy dla was sejfy. Mamy nowy numer telefonu, na który się zgłaszacie do naszej zabawy. 7467. Złota. Kumulacja w RMF Max. I wcale nieskromna, bo milion złotych jutro czeka na wszystkich słuchaczy, słuchaczki RMF Max. Milion złotych. 7467. Na ten numer. SMS-ik o treści Max. Już dzisiaj można. Jeden tylko. 4,92.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

Dobry pasażer, ale nie da gapę. O, za kółkiem przy RMF Max. To szerokości przy niedzieli po południu. Alex Warren, więcej o nutkach na rmfmax.pl. Uszykowałem dla was 5 sposobów na spokojniejszy poniedziałek. I proszę celebrować. Przygotować ubranie i rzeczy potrzebne do pracy lub szkoły. Ja to codziennie robię. Na przykład zapiszcie 3 najważniejsze zadania na poniedziałek. Na przykład w notesiku albo w telefonie. Przygotujcie coś na śniadanie, żeby nie tracić rano w pośpiechu czasu. Odłóżcie telefon przed snem. No, klasyka, żeby niebieski ekran nie popsuł nocy. No i zaplanujcie jedną małą przyjemność na poniedziałek. Ha, po co na poniedziałek? I jak możemy zrobić to już dzisiaj? No, halo, halo! Możecie na przykład zatrzymać swój pojazd na poboczu, gdzieś na jakimś parkingu, na mopie i zrobić kilka przysiadów przy dobrej nutce.

0: spokojnie, tylko kontrola rutynowa z RMF Max. Słuchają i bardzo dobrze pozdrawia Piotrek i Walt, hity na maksa. Pozdrawiam także śliweczki, jabłuszka, gruszki, winogrona, aronia, żurawina i maliny. To jemy podczas jesieni, jak zapomnieliście, to tylko przypominamy, nie zapominajcie. Warzywa sezonowe, dynia, pomidory, cukinia, papryka, warzywa korzeniowe, jarmuż, brukselka. Kolejny pomysł na obiad po południu. No i to zdrowy, jesienny, a my dokładamy zdrowe przeboje w RMF Max, hity tak na maksa. Eli Aux, Reasons.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Panowie, na YouTube'owym kanale w wywiadzie Kary Nicińskiej Mrozu. Kary Nicińska po 22, ale za chwilę zrobi się różowo i będzie dużo plotek. Socjaliści, Ania Wojtkowek, Artur Fiołas-Fiałkowski. Za chwilę różowy dywan, a Piotrek Niewald do jutra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: Spokojnie, my też nie jesteśmy gotowi na to, by weekend się kończył. RMF Max, hity na maksa.
1: Na to nie da się przygotować. Tak samo jak na jesienne ciarki. No chyba, że ma się dobry sweter.
0: Pierwsze niedzielne jesienne popołudnie przed nami. Wspólnie z wami je spędzimy do 19. Anka i Fioas. To jest różowy dywan w RMF Max. No i sprawdzimy, co grzało show biznesowy świat w ostatnim tygodniu. Jeśli przegapiliście, to z nami będziecie na bieżąco.
1: Robimy szybkie podsumowanie i gramy masę hitów. Anka i Fioas, Gips na start i jego win.

0: Calvin Harris, odpalony głośno, przypomina nam lato, a my teraz o najgłośniejszej, ostatniej produkcji tego lata.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Lalka podzieliła polskie społeczeństwo na pół znowu.
2: Jeszcze nie zdążyłem sobie włączyć, a tu już jest kontrowersja.
0: No widzisz, my się też nie kłócimy, bo ja też jeszcze nie odpaliłam. Ale jest seks, kokaina, wulgaryzmy. Co tam się pojawiło w tym serialu? I przede wszystkim jest pytanie, czy to jest artystyczna interpretacja, czy prowokacja?
2: Ja nie wiedziałem, że to tak. Ja myślałem, że bardziej klasycznie. Teraz to chętniej siądę jakoś obejrzeć. No bo co? Jaki kraj, taka euforia. Szkoda tylko, że Łęckie i Zendaya nie gra.
0: Weź, Drzemalska też fajna.
2: No, pytanie, ile sezonów będzie? Bo Prus skupił się na jednym.
3: Reklama.
1: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
4: I po reklamie.

0: Margaret, jej prima balerina. No balet pewnie był niezły, no bo to w końcu było wesele. Wesele Filipa Heizera i jego o 21 lat młodszej już żony.
1: Głośna sprawa, ludzie to śledzili, ale co jest najlepsze? Ona, jak się zaczęła spotykać z Filipem Heizerem, w ogóle nie wiedziała, że to jest znana medialna postać. Kim myślała, że jest Filip Heizer? O tym za moment.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł.

0: złotych netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Perfect Strangers, Jonas Blue w RMF Max. Czy jak się nie zna kogoś takiego jak Filip Heiser, to dziś się jest dziwakiem? Okazuje się, że można zostać
1: nie?
0: jego żoną.
1: Co?
0: Jego 20-letnia żona zdradziła, że podczas pierwszego spotkania, podczas pierwszej randki totalnie nie miała pojęcia, kim on jest. I wiecie za kogo go wzięła?
1: No.
0: Za lekarza. Myślała, że jest doktorem.
1: No słuchajcie, ja się wcale nie dziwię, że ona w tej sytuacji otworzyła się na kolejną randkę, no bo słysząc, być może ogląda po prostu tylko wiadomości. Ile zarabiają lekarze w tym kraju?
0: W sobie mógłby być, no, kebabologiem.
2: Różowy dywan w RMF Max.
1: Kebab na receptę, mówisz?
0: No, refundowany najlepiej.

0: co, to nie, panie Dawid. Nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami koniecznie. Zaraz godzina 17 na niedzielnym zegarze, a my po 17 zdradzimy wam, jak wygrać rekordowe pieniądze w historii tego radia.
1: I będzie jeszcze Armin van Buuren. Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: dobre tempo na koniec weekendu, nawet jeśli jesteście w trasie do domu. Temper City.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: Na otwarcie 17 będzie Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam. Wiem, wszyscy chcielibyśmy do piątku, a tymczasem jest już poniedziałek na horyzoncie.
0: Nie strasz, nie strasz, mówił kiedyś taki mądry człowiek. I my bezboleśnie was do tego doprowadzimy. Właśnie. Ania i Fiołas.

0: kto ma hangover po sobocie, ten chce, żeby szybko niedziela minęła. Ale powiem wam, ja też. Ja też, bo dawno nie czekałem na poniedziałek tak, jak czekam dziś. Dlaczego? Ano dlatego, że po raz pierwszy jutro w RMF Max będziecie mogli wygrać nawet 1 000 000 złotych.
1: Największe pieniądze w historii tego radia. Otwieramy dla was sejfy. Najpierw ustalmy. Pamiętajcie, kto wam o tym powiedział? Anka i Fiołas. Dzień dobry, witamy serdecznie. A teraz skupcie się na tym, że możecie wejść do zabawy o bańkę szybciej niż inni.
0: No bo jeśli teraz wejdziecie do zabawy, to już będziecie w grze i już możecie zarobić 1 000 000 w poniedziałkowym finale. Złota kumulacja w RMF Max. Wiesz, aż mam ciary. 1 000 000 złotych. No tego jeszcze nie było.
1: 7467. To jest nowy numer. Na niego wysyłacie hasło Max. 4,92 zł kosztuje tylko taka wiadomość. I teraz, co ważne, najlepiej wysłać go teraz, bo wiemy, jak to jest, jak startuje poniedziałek.
0: A teraz na spokojnie, z kanapy, możesz wejść do zabawy i już grać o 1 000 000 w poniedziałkowym finale zabawy. Złota kumulacja. Teraz wejdź do zabawy. Uwaga, numer jest nowy. 7467. To tu wysyłaś SMS o treści Max.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 latach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: Mam wrażenie, że w gorącej kompana to jest wodzie ma fashion. Dlaczego? O tym teraz. MJ Deliver MF Max.
1: Różowy dywan RMF Max.
2: Czy z tego będzie jakiś trend? No w końcu to jest ma fashion. Słuchajcie, urządziła sobie 39 urodziny w stylu taki wesele, wieczór panieński. Pojawiła się w sukience ślubnej przede wszystkim na tej imprezie. Mm-hmm. No pewnie uznała, że jak nie ma partnera, to co tam będzie czekać długo do najlepszej imprezy?
0: Nie ma partnera.
2: No nie ma.
0: I urodziny w stylu panieńskim sobie zrobiła. Ja myślałem, że po tym jak zgoliła włosy, to będzie bardziej styl włoski.
2: Ładne, ładne. Ja tylko się zastanawiam, czy to miało tak pokazać, że ej, jakby co to tak będę wyglądać. Czy to jest okej dla ciebie?
0: No, z punktu widzenia facetów wątpię, żeby było to zachęcające, jeśli dziewczyna na urodziny robi sobie wieczór panieński. Istnieje ryzyko, że pogrzeb też wcześniej będzie chciała zorganizować.
2: Wyprawić. Plusów dla przyszłego partnera, ona wszystko ma już wymyślone.
0: Przychodzisz na gotowe. Panowie, no kto tak nie chce, umówmy się. Shimza, fire, fire.

0: wszyscy razem. Black Eyed Peas w RMF Max. Wiecie, że Margot Robbie zmieniła nazwisko? Jestem trochę w szoku. Mm-hmm. Przyzwyczaiłem się do Margot Robbie.
1: Czekaj, ale ona przecież wyszła za mąż 10 lat temu.
0: No, widocznie teraz uznała, że skoro już tyle ma męża, to Margot nie robi. Więcej nic.
1: No patrz, a Robbie Williams sobie zostawił. No wprawdzie imię, ale no...
0: Gdyby Robbie Williams hajtnął się z Margot Robbie i przyjął jej nazwisko, byłby Robbie Robbie. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5

0: najwyższym poziomie.
1: Zdrowid.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
1: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
3: I po reklamie.

0: Juste, Jack Style, Yon w RMF Max. No moi drodzy, piękna perspektywa przed nami. Razem zmierzamy w kierunku zachodzącego słońca.
1: Ale
0: trochę jestem romantyczka.
1: Na koń.
0: No, na koń mechaniczny, jak wracacie gdzieś jeszcze z niedzielki do domu, będziemy wam towarzyszyć.
1: Szósta zaraz w RMF Max, a tuż po szóstej wracamy z hitami. Tobi Romeo i jego Fly High pojawi się na pewno.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Gdyby nagrała to Zaria 10 lat temu, to śpiewałaby na Zachę. Na Zachę już. Minęła 18.
1: Jak tam? Rosołek zjedzony, grzybki zebrane, oczyszczone? Jak tak? No to już prawie weekend odhaczony. Światowy Dzień Rzek dzisiaj w kalendarzu, więc teraz jeszcze tylko płyńmy pięknie do przodu.
0: Rzekłbym daj żyć z tymi grzybami, kobieto. To Różowy Dywan. Anka Fiołas z wami do 19 w RMF Max.
1: Ale gwiazdy właśnie teraz są jesieniary i robią sobie zdjęcia z grzybami.
0: Mówisz o Radku Majdanie w kaloszach?
1: Ariana Grande zaraz.

0: The Monster to Eminem i Rihanna w RMF Max. No i powiem wam, zrobiło się naprawdę potwornie. Potwornie duże pieniądze można wygrać w nowej zabawie w RMF Max.
1: To jest właśnie nasze wow na to, ile pieniędzy jest do wygrania. No, rozumiecie to?
0: Po raz pierwszy w RMF Max możesz wygrać nawet 1 000 000 złotych. I to już jutro.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taka wiadomość. I teraz co najważniejsze. Po raz pierwszy w historii tego radia 1 000 000 złotych w poniedziałek może z ciebie zrobić milionera.
0: Złota kumulacja w RMF Max. Otwieramy dla was sejfy. Ale najważniejsze, numer jest nowy, więc żeby ktoś nie wysłał na stary, powtórzymy. 7467. SMS o treści Max.
1: Jak dzisiaj wysyłacie, to wchodzicie do jutrzejszego, poniedziałkowego finału. Ja bym chciała przeżyć taki poniedziałek.
0: Może być potwornie fajny. 7467. SMS o treści Max. Do wzięcia nawet 1 000 000. Max.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: I po reklamie.

wam się podoba nowość od Karol G, B-Bye, wow. Za nami wykorzystała sample, który już doskonale znany jest w muzyce. Kiedyś DJ Twister zrobił nawet Mietka Foga na nim. Znałaś to?

0: Coś pięknego. To jest ten moment, kiedy po oczepinach bawisz się z babcią doskonale i każdy bansuje do swojego hitu. Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Audi Q5.

0: Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Ostatnio jej mąż Travis Kelce zaliczył touchdown, czyli przyłożenie w meczu futbolu amerykańskiego, a Taylor Swift przyłapana została, jak krzyczy: to mój mąż, to mój mąż!
1: No widzicie, u nich związek kwitnie. Tymczasem, jeśli chodzi o rzeczy, które się wydarzyły w tym tygodniu w świecie celebrytów, to Channing Tatum ma niezły przypał, ponieważ jest oskarżony o prowadzenie fejkowego konta, którym hejtuje swoje były dziewczyny na mediach społecznościowych, w tym oczywiście Zoe Kravitz.
0: A to przecież był crush wielu kobiet po Step-upie.
1: No, nie dziwię się. W każdym razie ostatnio odpowiedział w radiu: naprawdę myślicie, że ja takimi rzeczami zajmuję się w swoim wolnym czasie?
0: Tak by tłumaczył się ktoś, kto to robi.
1: No dokładnie. Właśnie o tym samym pomyślałam.

0: jest odpowiedź na to pytanie. Mam ją. How deep is your love?
1: Jak głęboka jest twoja miłość?
0: No, tak głęboka, jak wcześniej potrafisz wstać w poniedziałek tylko po to, żeby podać partnerce kawę na przykład.
1: A, myślałem, że chcesz jutro przyjść ze mnie do pracy, dlatego będziesz
0: dowodzić...
1: Na szczęście
0: nie jestem... No tak, radiowo partnerka
1: tej naszej radiowej miłości. Anka i Fiołas, dziękujemy za wspólne popołudnie w niedzielę. Różowy dywan za tydzień o 16:00. Spotykamy się znów, prawda?
0: Tak, spotykamy się i meldujemy się też jutro od 9:00 w radiu. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za wspólną końcówkę weekendu.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsissy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

Marlon Hofstadt i I Like. Ciężko lubić ten moment, no bo wiecie, wieczór niedzielny to trochę jak ostatni kawałek pizzy albo ostatni odcinek serialu. Wiemy, że zaraz się skończy. Max! Co jutro będzie, zobaczymy. Jak to mówi klasyk, nie uprzedzajmy faktów. Teraz jest teraz, jak to mówi drugi klasyk. Moi drodzy, przed nami Katy Perry, Oscar Sims, ja nazywam się Piotr Ambroży i teraz muzyczna Melisa, Teddy Swims i Mr. Know It All.

Au, yeah! Przepraszam, udzieliło mi się, ależ to jest pozytywny utwór. No, nie może być inaczej. Katy Perry, Last Friday Night w RMF Max, a przed nami Temper City, Self Aware. I mam też najnowsze, jeszcze ciepłe z piekarnika wyciągnięte zestawienie, jakie polskie dania najbardziej nie smakują ludziom na świecie. Chcecie wiedzieć? Zostańcie z Maxem. RMF.

Te skrzypce dodają takiego smaczku. To Reasons w RMF Max. A propos smakowania, to międzynarodowy serwis Taste Atlas opublikował najnowsze zestawienie najgorzej ocenianych polskich potraw. Uwaga! Miejsce trzecie. Kiełbasa parówkowa. Szczerze? Brzmi jak brat bliźniak mielonki tyrolskiej z plecaka ewakuacyjnego starego. Miejsce drugie. Czernina. No, czyli wiadomo, test na wampira. Jak widzisz, że się zajada, to żałuj, że nie masz czosnku w kieszeni. No i uwaga, uwaga, miejsce pierwsze. Rzymlok. Nie chcę nikogo obrazić, ale to już z nazwy nie brzmi smakowicie. Zamieńcie M na G. Rzym, no właśnie. Ja nie wiedziałem, że rzymlok to mieszanka mielonych podrobów wieprzowych, krwi, bułek, przypraw i cebuli. No trochę jak przepis na zaprawę cynkarską. Jest

0: Zobaczycie, że ten utwór kiedyś będzie jak ABBA i Dancing Queen. To perełka. Avicii i Waiting for Love w RMF Max. A przed nami Swedish House Mafia, ale Farben. My gramy najlepiej na trasę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
1: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!

0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hej, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: To Miley Cyrus i jej Flowers w RMF Max. Dzisiaj mamy w kalendarzu Dzień Turystyki. Ja wiem, że prawdopodobnie są osoby w trasie i trochę zwiedzają, ale tylko i wyłącznie stacje benzynowe, żeby jakoś przetrwać. My gramy tak, żeby było wam przyjemniej. Przed nami Alan Walker, Ava Max, Fate, będzie też Perełka, Antoine, Lamaron i Gold.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
13: I po reklamie.

To Post Malone w utworze Sunflower. Post Malone, który śpiewa o tym, że tak, to jest sezon na skubanie słonecznika, żeby usiąść w polarze na werandzie i po prostu skubać. Ma też utwór o maślakach, ale to, wiecie, nie na teraz. Dzień dobry, Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. To Max Reels i my tutaj robimy tak, że ta niedziela wieczór nie jest aż taka zła. Jak to robimy? No posłuchajcie sami. Max! A nie mówiłem? I tak niedziela wieczór robi się na sobotę. Proszę bardzo. W tej godzinie jeszcze Bauza Magnetic, będzie też Rihanna i Only Girl, a już teraz trzeci wymiar i dla mnie masz styla. Za chwilę będzie onomatopeja. Uwaga, jak robi babka, jak coś we wsi się stało? Wajo!

0: To Hurzel i Moving to the Sun w RMF Max. Muzyczne słońce u nas jak najbardziej możliwe. Tak wam właśnie gramy. Przed nami też H, Mata i Ring My Bell. Będzie też Purple Disco Machine. No i powiem coś. Powiem coś takiego, moi drodzy, że nam wszystkim będzie po prostu głupio. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Macie.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

To Zalia i Tylko kochaj mnie. Taki talent wam właśnie gramy w RMF Max, a mi jest po prostu głupio. No czuję się naprawdę słabo, wiecie. I wy też możecie się poczuć. Niech to przejdzie też na was, bo 80-latek ostatnio udowodnił, że wiek to tylko liczba i w tym tygodniu w Elblągu przebiegł bieg. Pokonał 5 kilometrów 80 lat. A jakby tego było mało, to 3 lata temu udało mu się ukończyć maraton. Biegł prawie 8 godzin, ale ukończył.

0: To Margaret i Prima Ballerina w RMF Max, a ja mam nadzieję, że wy niczym Prima Ballerina z lekkością pokonujecie kolejne kilometry, jeśli słuchacie nas właśnie w trasie. Przed nami Fast Boy, Music Sounds i Lost Frequencies. Powiem też o tym, że niemieckie Ferrari pojawiło się w Polsce. No i zrobiło taką rzecz, no że no posłuchajcie sami.
1: Reklama.
2: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

0: To Somber i My Body Isn't Ready.
1: Od świtu do świtu.
0: No jak trzeba iść na siłownię, to wiadomo, My Body Isn't Ready, ale jak mama zaprosi na obiad niedzielny, to jak z Kolim. Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok. Wymądrzam się, śpiewam o Skolima, a sam nie jestem lepszy. Niedziela i obiad u mamy, to jest to, to jest ten smak. Piotr Ambroży, dzień dobry, witajcie w mojej bajce, to Max Reels. A teraz Jonathan, Livka PZ i Obejmuje noce.

0: Loco Loco w RMF Max. Pomylił mu się chyba nielimitowany autoban z polskimi drogami. Powiem wam, naprawdę trzeba uważać. Ostatnio obywatel Niemiec stracił prawo jazdy po tym, jak przejechał przez miejscowość w Małopolsce swoim Ferrari 167 km na godzinę. Tak, w miejscu, gdzie jest 50. Dostał mandat 2500, 15 punktów karnych, no i stracił na 3 miesiące prawo jazdy. Auto pojechało na lawecie, jak większość aut z Niemiec w Polsce.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

To Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max. Jeśli lubicie tego typu utwory, to spokojnie, my mamy cały przedsionek takowych, które zaraz wejdą na salony. Przed nami Cat's Eye i Animal, a już teraz Bledka, która dodaje klimatu niczym ciężki dym na weselu.

Max gra najlepiej na trasę. Wish You Were Mine. Tak wam właśnie gramy. Teraz najświeższa wiadomość, ale z takich trochę kategorii ciekawostki. Wiecie, że odkryto nowy gatunek pingwina, tylko że ten nowy gatunek wygląda jak stary gatunek, którego już wcześniej wiadomo było, że jest. Naukowcy go odkryli. Troszeczkę różni się wymiarami, ale już nowy gatunek. A proszę bardzo. A Mariusz Podzianowski i ja to ten sam

0: To Dub Dogs i How Does It Feel. Ja za dzisiaj pięknie dziękuję, a za chwilę muzyczna podróż. Karina Nicińska i próba mikrofonu. Do usłyszenia. Max.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Hit na Maxa. RMF Max. Hit na Maxa.
1: 22 w RMF Max w niedzielę oznacza jedno, najnowszą próbę mikrofonu w RMF Max. Kari Incińska, dobry wieczór.
2: Poczuj dobry beat.
1: Już za chwilę na antenie RMF Max druga część rozmowy z Mrozem o jego najnowszym albumie Wszystko, czego chciałem, ale po czym poznać, że faktycznie jesień również w świecie muzyki rozpoczęła się na dobre? Po kolejnych nowościach. Od niej. Nowa Taylor Swift. Na dobry początek.

0: Bardzo lubię ten numer. To Bez Świadków, Mrozu i Raz jeszcze z ery Złotych Bloków w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Kiedyś powiedziałam o moim dzisiejszym gościu, że to jest jedyny polski artysta, który przemyca w tak silny sposób Jamesa Browna prosto do polskiego mainstreamu i po nowej płycie Wszystko, czego chciałem, której za chwilę też posłuchamy, zdania nie zmieniam. Mrozu, dzień dobry.
1: To jest chyba najlepszy komplement, jaki mógłbym dostać, bo mam dwóch takich idoli największych. To jest James Brown i Robert Makłowicz.
0: Kontynuujemy naszą rozmowę sprzed tygodnia w całości. Już teraz możecie ją wysłuchać na YouTubie RMF Max, ale z muzyką zawsze smakuje trochę inaczej. Naturalny High otwiera nam twoją nową płytę. Powiedz, czy od tego haju, bo podejrzewam, że tak jest, koncertowego idzie się trochę z czasem uzależnić.
1: Miałem taką refleksję odnośnie Złotych Bloków, bo to było tam parę lat temu, ale gdzie byłem wtedy? Wtedy jeszcze była taka niepewność postpandemiczna. A w którym jesteśmy momencie teraz, gdzie za chwilę właśnie ruszamy w trasę halową. Już mamy wyprzedane dwa torwary. Zostały tylko bilety chyba na Gdańsk, Ergo Arenę i na Tauron.
0: Były momenty zwątpienia, zanim przyszedł ten sukces?
1: Oczywiście, że były. Ja musiałem przejść taką dość trudną drogę, wymagającą, ambitną, gdzie z kogoś, kto był kojarzony z jednej piosenki w określonej estetyce.
0: Kiedy to tak poczułeś, że się faktycznie tak się wszystko zmieniło?
1: Myślę, że to takim przełomem była płyta Zew. Musiałem gdzieś tak oddolnie przekonać ludzi moją taką pracą u podstaw, czyli piosenkami, tymi właśnie live sesjami, które wrzucałem do internetu, koncertami, które grałem, dbaniem o właśnie ten wyraz artystyczny. No każdy ten aspekt jakby chciałem, żeby był jak najlepszy. Przede wszystkim zaczęła dostrzegać tą publiczność, a potem zaczęli to dostrzegać organizatorzy.
0: Muszę to skonfrontować. Czy to prawda, że nastoletni ty robił bity dla Molesty?
1: Nie nastoletni, ale już 20-letni nie robiłem bitów, ale zrobiłem jeden bit, który znalazł się na płycie Molesty. No taka była moja droga. Zaczynałem jako taki undergroundowy wrocławski beatmaker, gdzie tam mi się udało w tym undergroundzie komuś coś podklepać, pokazać, no to kiedyś dałem po prostu takie bity zespołowi takiemu wrocławskiemu chyba WRO. No i nie grali support przed Molestą, no i chyba Włodzi tam posłuchał ich i mówi, skąd macie te bity, no i się oni do mnie odezwali. Zresztą jest
0: super rzecz.
1: Jest teledysk, to się nazywa Wszystko w Porzo, kawałek, ten jest na YouTubie. W tym klipie jestem ja, jestem ostrzyżony na prawie, że na łyso.

0: i jest tam też Malik Montana. Zachęcam.
1: Ale osobowości.
0: Zachęcam do spostrzegawczy, może nas tam odnaleźć.
1: Pomyślałbyś, że po tylu latach będziesz robił taką muzę. Dużo big beatu przecież tu jest. Tak. Momentami, wiesz, Zaucha, Wodecki, to słychać między innymi w tym, co zrobiliście z Bieranem.
0: Tak. Właśnie, wiesz, no mi się zawsze marzyło, żeby móc odtworzyć to, co samplowałem sobie jako beatmaker. Zresztą to mi się zawsze podobało w muzyce hip-hopowej, jakby to łączenie styli, że tam były sample właśnie z funku, z soulu, z muzyki disco, z jazzu, z jakiegoś rocka psychodelicznego. Tam było dużo, dużo fajnych inspiracji pod spodem. Łączyłem kropki i marzyło mi się, żeby móc takie piosenki nagrywać i zacząłem ten temat zgłębiać, który okazał się dość trudny, tak szczerze powiedziawszy, bo najpierw wydawało mi się, że wystarczy po prostu wejść do studia, ustawić mikrofony i nagrać to, ale potem z tym wróciłem, tym pierwszym materiałem i kurde, no to tak nie brzmi, no to dlaczego tak nie brzmi? No potem się okazuje, że to musi być odpowiedni instrument, odpowiedni człowiek, odpowiednia dynamika grania, odpowiednia sala, odpowiednie kompresory, to jest taki króliczek, którego sobie gonię i dogonić nie mogę, ale sprawia mi to dużo, dużo przyjemności. To jest gdzieś tam też takie moje marzenie w przyszłości, żebym mieć takie swoje studio, no już takie profesjonalne, nie tylko tak pokoik na chacie, gdzie bym mógł mieć twój taki rozstawiony, nie wiem, zestaw bębnów i móc sobie, nie wiem, zejść do piwnicy i sobie kręcić tymi gałeczkami i nagrywać. Wydaje mi się, że już w niektórych studiach nagraniowych, to zresztą to słychać na płycie, my się zbliżamy do tego brzmienia, tego soundu.
1: Na pewno. I na pewno Mrozu jeszcze nigdy nie brzmiał aż tak rockowo. Bez dwóch zdań. I Mrozu z nowej płyty. Wszystko, czego chciałem już teraz i do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wszystko, czego chciałem, jak tytuł jego nowej płyty. Mrozy i bracia Kacperczyk w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. O tym utworze zdążyliśmy się w tej audycji już trochę nagadać przy okazji poprzedniego spotkania. Mrozu cały czas w studiu RMF Max. Kontynuujemy naszą rozmowę. Ale powiedz, bo w sumie już powiedziałeś takie jedno zdanie, które ja bardzo chciałam powiedzieć. Ono jest z książki Ricka Rubina, Akt twórczy, gdzie, no właśnie, dochodzi do tego aktu twórczego, czyli w momencie, kiedy tworzą się piosenki, które my następnie możemy słyszeć w radiu i się nimi cieszyć, to tak de facto one się składają na wszystko to, co was otacza dookoła. Miejsce, jakaś przestrzeń, natura, czasami jakiś obrazek, który dostrzegliście po prostu idąc chociażby na spacer. I tak się zastanawiałam, czy w przypadku twojej nowej płyty też coś wynikło z czegoś. Na przykład jakaś rozmowa przerodziła się w to, że następnie jakiś wers pojawił się na tej nowej płycie.
1: On to fajnie gdzieś po prostu podkreślał. Mówił, że my jesteśmy tą anteną, która zbiera pomysły gdzieś tam z przestrzeni i po prostu kto ten pomysł szybciej złapie, no ten jest pierwszy, tak? Jak słucham sobie na przykład polskiej muzyki, już nie powiem ci jaka piosenka i kto, ale jest na przykład coś, jakiś patent, o którym pomyślałem i widzę, że parę lat później ktoś o tym pomyślał, więc i to nagrał, tak? Więc jakby te rzeczy fruwają, więc warto tworzyć, zanim ktoś jakiś pomysł ci weźmie. A czy jakieś są hasła? Musiałbym...
0: Że zaczęło się właśnie może od jakiegoś hasła, od jakiejś półsłyszanej rozmowy.
1: Wszędzie wybrzmiewało słowo dopamina, tak? Że ktoś właśnie ma... że tutaj potrzebuje tego strzału dopaminy i tak dalej. To jest gdzieś takie ostatnio hasło dość popularne. Jest taka piosenka Dwie płyty wstecz, trzecia 33, no to ona była, to był taki temat, gdzie żeśmy na po prostu jakimś takiej posiaduwie później zerknęli na zegarek i
0: tak się zaczęło.
1: Grali na gitarze i po prostu tak poszło, i tak jak były nogi na stół, to też gdzieś na jakimś freestylu po prostu jakby co, to mnie tutaj nikt nie widział i nie słyszał, też to padło na jakimś afterze i po prostu weszło to do piosenki. Welurowa chmura, to jest piosenki nie ma miejsca jak dom.
0: Czy to prawda, że w trakcie grania tej piosenki w studiu potrafiło przyjść wam do głowy Wonderwall Oasis?
1: A tak, no bo chyba to są gdzieś te akordy są chyba podobne, jak graliśmy z Leonem sobie jakąś tam wersję akustyczną i jak chyba go spytałem o to, gdzieś to jest obok, to jest blisko, no ale wiesz, no co, Rudy się nie dostał. Gadaliśmy zresztą o tym.
0: Ale wiesz, że on napisał? I ja już tak. Wiem, co u niego.
1: Tak?
0: Tak.
1: I co u niego?
0: No wszystko dobrze. W ogóle
1: dobrze.
0: Był na maksa zszokowany tym, że jego historia faktycznie może być jakimś takim odbiciem popkultury po latach, ale też w ogóle to jest człowiek, który improwizuje dużo i sprawdza się na scenie, ale w postaci takiego stand-upu.
1: Rewelacja. No więc jakby tutaj na tej płycie pojawia się Rudy, no i pośrednio no też w zasadzie Kuba Wojewódzki, bo to są jego słowa, więc... taki, no wydaje mi się, że to jest taki najmocniejszy, w cudzysłowie, humorystyczny punch na tej płycie, jak nie w ogóle na moich płytach.
0: Więcej o muzyce zdecydowanie rozmawiamy w naszej długiej rozmowie na YouTubie RMF Max, więc zachęcamy, żeby zerknąć i posłuchać. Z kolei więcej też muzycznych nowości za chwilę w próbie mikrofonu, więc koniecznie zostańcie z nami.

W ciągu roku wysłuchaliście tej piosenki ponad bilion razy. Where is my husband i Ray? Możecie wysłyszeć ją raz jeszcze, ale tym razem na żywo w ramach Open Air Festival 2026, który oficjalnie już chyba rozpoczął wyścig zbrojeń po festiwalowego fana pod sceną. W tym roku w ramach Open Air Festivalu usłyszymy Tame Impale, wspomnianą już wcześniej Ray, grupę Neighborhoods, także Sombra, dużego również popowego gracza, a także, no i tu ciekawostka, Patti Smith, ikona muzyki alternatywnej całego świata. Jestem ciekawa, jakie ogłoszenia rzuci w najbliższym czasie o festiwal, a także Bittersweet Festival. Na pewno dowiecie się tego m.in. z RMF Max jako pierwsi, ale a propos festiwalowych artystów, którzy mogliby się pojawić w przyszłym roku, to ja liczę na to, że któryś z tych festiwali ukradnie nam i będziemy mogli usłyszeć debiutancką płytę Arona, przeuroczego roztapiacza serc, również na żywo. Zresztą zrobię wam małego smaka. I've always struggled with it, knowing how much to feel it. I guess I'm glad to know it's different this time.

0: Niech to będzie sezon nie tylko na nową płytę O co chodzi, ale także na wszystkie utwory, które na jej potrzeby zostały samplowane. A tu od polskich klasyków aż przez disco i nawet po Azję. Mamy też trochę undergroundu od Smarki Smarka, coś na sumieniu, jeden z tytułów, który się tutaj pojawia. Między innymi w tytule została również zawarta inspiracja, niezwykle romantyczna, że chce całować i słuchać King Króla, jak na jesień przystało, czy Piotr Schulz i Parawan ze Szkła, też klasyka z lat 80. No i a propos łączenia starej szkoły z młodą, to ja już się nie mogę doczekać nowej płyty Fisza i Emadę, która ukaże się za moment w październiku, bo po tak szczerym i niezwykle trafnym obserwacyjnie singlu ze Szczylem, jestem ciekawa, co w takim razie pojawi się, jaki temat podniesie Fisz, Emadę, ale także Taco Hemingway we wspólnym singlu.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, Umie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontuj na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a

0: Kobiety na Maxa.
1: I na Maxa przez najbliższą godzinę cała antena RMF Max będzie poświęcona tylko i wyłącznie tym artystom i artystkom, którzy zaczynają swoją przygodę z muzyką. Witajcie w godzinie debiutantów w próbie mikrofonu. Kari Incińska, dobry wieczór. Mamy już jesień, no i to trochę nas zobowiązuje. Między innymi, żeby zerknąć w te premiery, które wydarzą się w tym miesiącu. 30 października ukaże się debiutancka płyta Ewy Koc.

Ewa Koc, czyli nasza pierwsza pełnoprawna polska everymanka. Ewa Koc, zespół powołany do życia m.in. przez Błażeja Króla i Dawida Tyszkowskiego, których przecież bardzo dobrze znacie, i płytę na żywo będziecie też mogli przetestować już niedługo w ramach trasy koncertowej we Wrocławiu, w Olsztynie, Gdańsku i w Krakowie. A to tylko niektóre daty. Już za chwilę z kolei trochę więcej kobiecej energii od Natalii Mujangi, która pojawi się w studio. Zostańcie z nami.

0: Beznamiętnie w próbie mikrofonu w RMF Max, a ze mną autorka tej przepięknej piosenki, Natalia Mujanga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chociaż o tej porze jest niedziela, 23, to raczej dobry wieczór. Czy takie utwory pisze się nocami?
1: A jak? Zazwyczaj w ogóle przychodzą mi pomysły albo przed snem, albo kiedy jadę samochodem i już się robi ciemno. Więc w takich nieoczywistych momentach przychodzą pomysły.
0: Przychodzisz dzisiaj do nas z nowym singlem i tak się zastanawiam, czy on też może powstawał taką porą, dosyć nietypową pewnie dla zwykłego śmiertelnika, jakim jestem na przykład ja, bo ja słyszę jakiś taki pomost, jakieś takie połączenie między utworem, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, a między tym, który za chwilę usłyszymy już wszyscy.
1: Ja też czuję takie połączenie i jak jeszcze przed wydaniem beznamiętnie zapytałam się widzów, słuchaczy, czy jest jeszcze miejsce w Polsce na taką muzykę, zadałam takie pytanie na moim Instagramie. Nie spodziewałam się chyba wtedy, że dzisiaj już nie będę miała wątpliwości i będę czuć, że są odbiorcy, są słuchacze, którzy mają ochotę na taką muzykę, do których dociera taka muza. I już nie pytałam, po prostu wydałam. Pokochaj mnie ponownie.
0: To jest numer, którego za chwilę posłuchamy, ale no właśnie, czy kocha się za coś? Jak myślisz?
1: Chyba kocham cię za nic. Chyba kocham cię za nic, mówił ci już ktoś.
0: A czemu ponownie?
1: Bo ta miłość cały czas gdzieś ewoluuje, jest różna. Jak sami pewnie wiemy, czy to w tych dłuższych związkach, patrząc też na związek moich rodziców na przykład, który już trwa 10 lat, to obserwując to wszystko, wiem, że każdego dnia można pokochać na nowo.
0: I trzeba o tą miłość
1: walczyć zawsze.
0: No i w takim razie z tym przesłaniem może zostawmy naszych słuchaczy i dajmy im pomyśleć o czymś równie przyjemnym w trakcie słuchania tego twojego nowego numeru. No chyba, że masz ochotę jeszcze zaprosić. Ostatnie sekundy.
1: Serdecznie państwa zapraszam. Po prostu się kochajcie. Na nowo, ponownie, zawsze, jeszcze raz.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
3: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Myślę, że na odzew słuchaczy nie trzeba było długo czekać, a także i słuchaczek po twoim nowym singlu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, chociaż ten numer jeszcze przed chwilą, przed przerwą, czyli ile snu nam zostało, bo to też również pojawiło się w próbie mikrofonu w RMF Max, myślę, że to jednak trochę waży w momencie, kiedy się stoi jako człowiek z Gdańska na sopockiej scenie Opery Leśnej i może wykonać ten numer już przed całą Polską. Czy tak było?
1: Czułam się niesamowicie podekscytowana, że mogę tam być z moim pełnym składem, takim jeszcze rozszerzonym o kwartet smyczkowy dodatkowo. Poznaliśmy się w Gdańsku, więc tym bardziej no, byłam wśród swoich znajomych, swoich przyjaciół, a na tej scenie no, cudownie było zaśpiewać swój utwór i pokazać się na bursztynowym słowiku z autorskim materiałem, więc bardzo się cieszę.
0: Powiem ci, że jak się słucha twoich numerów, między innymi właśnie ile słów nam zostało, to tak sobie myślę, że nie jest łatwo ci zaimponować pod kątem opowiadania o miłości, a także wyrażaniu swoich uczuć, na przykład względem ciebie. Jak jest w tym życiu prywatnym w takim razie?
1: Czy myślisz, że jestem dosyć trudną sztuką?
0: Myślę, że bardzo wymagającą, bo sama potrafisz to pięknie robić.
1: Na pewno, jak każda kobieta, mam swoje humory. Kto nie, któż ich nie ma.
0: Ale co kradnie tobie serce?
1: Co mi kradnie serce? Szczerość. Szczerość w wyznaniu, w słowie, w czynach. Po prostu taka i naturalność, nieudawanie, nierzucanie słów na wiatr.
0: Czyli macie jeszcze szansę, drogie słuchaczki i słuchacze, w takim razie, żeby skraść serce Natalii Mujangi. Muzycznie, oprócz tych słów, jak je opakować, żeby ich trochę przede wszystkim nie przytłoczyć, a być może uwydatnić pewne słowa, które pojawiają się w twoich piosenkach?
1: Na przykład ten utwór, Pokochaj mnie ponownie, nagraliśmy metodą lat 60. na taśmę.
0: Przenieśliśmy
1: się tak.
0: Old school totalny.
1: Oldschoolowo, retro. Przenieśliśmy się w czasie i poprosiłam mojego trębacza, Filipa Żółtowskiego, aby pomógł mi z aranżowaniem właśnie instrumentów dętych i zaśpiewałam mu taką melodię, gdzie mnie zainspirował taki utwór, który śpiewał między innymi Frank Sinatra. Over and over. Over and over, da da da da da da da da da. Nie? I bardzo mi się ten utwór tak spodobał, że mówię, chciałabym jakoś gdzieś ten motyw może wykorzystać, zainspirować się tym. I on to zaaranżował już po swojemu, więc...
0: W tej muzyce jest dużo miejsca nie tyle na złamane serce, ale czasami też na radość i taką, można powiedzieć już bardzo mówiąc współczesnym językiem, bragę, co Frank Sinatra też uczyniał w swoich numerach. Czy mamy szansę w przyszłości usłyszeć coś takiego od ciebie? Takiego full radosnego?
1: No, już ten utwór jest radosny, mimo że jest może spokojny, balladowy, walczykowy, taki mój. Ale w moim odczuciu już sam tekst mówi o tym, że...
0: Ale pójdź ponownie.
1: Ponownie trochę zmienia, trochę daje takiej nuty niepewności. Okej. Ale tak, pracuję nad kolejnym utworem. Również na taśmę nagrywamy. I będzie się nazywać... No właśnie, ale też jest Szkoda rzęs. Ale jest pozytywny. Namawiam w tym do tego, że... może zaśpiewam po prostu ten kawałek. Dziewczyno, szkoda rzęs. Jutro kolejny dzień. Twój makijaż spływa od łez, on nie jest wart twych łez, nie jest wart, szkoda rzęs. Jest pozytywny?
0: No,
1: pozytywnym przekazem.
0: Na pewno, z takim poklepywaniem po ramieniu, z takim przytuleniem.
1: Tak, no, czyli pozytywnie ja się wyrażam o kimś i mówię o tym, że... Nie ma co marnować swoich łez dziewczyny na jakiegoś faceta.
0: To studio, w którym jesteśmy, sprawdziło się przez lata w takiej trochę manifestacji, więc masz kogoś ze strefy marzeń, z kim chciałabyś też na polskim rynku zrobić coś pikantnie muzycznego?
1: Bardzo lubię jego głos i lubię jego styl, charakter. Nieraz bywałam na jego koncertach i jego skład w ogóle też jest tak bardzo w moim klimacie, w moim stylu. Ma instrumenty dęte. Ostatnio grał z Big Bandem. Chyba powinnam zdradzić, o kim mówię. Nazywa się Mrozu, oczywiście. I byłoby super, gdybyśmy kiedyś stworzyli coś razem. Więc to mi się marzy.
0: Łukasz, call Natalia.
1: Jeśli kiedyś tego posłucha, byłoby super. Także ja jeszcze pracuję i mam nadzieję, że kiedyś być może złączymy swoje drogi muzyczne.
0: Mrozu był godzinę temu gościem w naszej audycji, więc robimy tak, że po prostu przerywamy i idziemy go gonić,
1: Mrozu!
0: A was zostawiamy z muzyką. Dziękuję.
1: Ja lecę. Buziaki. Wszystkiego dobrego. Dalej.

0: o sile i być ją zawsze na przekór. Pod prąd, Kasoil, dzisiaj premierowo w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Ten singiel w całości też już będziecie mogli usłyszeć dopiero w przyszłym tygodniu. I a propos płynięcia pod prąd w próbie mikrofonu, to może nad morzem? A z nimi to nawet na koniec świata. Z Przoną i BSK.
1: Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak... Chciałbym zadzwonić...

pod ręką na jesień debiutancką płytę Natalii Marczuk, którą przed chwilą wysłuchaliście w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Ukaże się już w przyszłym tygodniu, nazywa się Plany i traktuje o tych wszystkich sytuacjach i osobach, które nie zawsze idzie wyprać z głowy. Nie zawsze warto, skoro dzięki nim czasami powstają tak piękne piosenki. I na nowości od Krzyku Mody ja też bardzo czekam.

Długo jej nie było, ale bardzo się cieszę, że wróciłam. Jeżeli jeszcze nie mieliście się okazji poznać, proszę bardzo, słuchacze i słuchaczki RMF Max i Klaudia Marzec, warto zapamiętać również na dłużej. Tą przepiękną kołysanką kończymy dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max. Bardzo wam dziękuję za 2 godziny wspólnej muzycznej przygody. Wszystkie rozmowy i z Natalią Mujangą, i z Mrozem możecie odsłuchać na YouTubie RMF Max, a także we wszystkich serwisach streamingowych. Ze mną nie usłyszycie się w przyszłym tygodniu w niedzielę w próbie mikrofonu. Uciekam na krótki urlop, ale mam nadzieję, że nie będziecie płakać tak bardzo jak ja. Kari Imcińska, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Pa, pa!

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: RMF Max.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
2: To nie karnawał, ale tańczyć

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciółmi wytwórnię, choć to dużo więcej.